serce nasz. Života naszego, života naszego, života naszego, života naszego, života naszego, života naszego. Wezmir nasz, Otcze nasz.